peskeronau. Leperelas hoinasiklolas nakamelas. Kerehas show chave, trin prala, trin peña, upenya peske. Soske me pirava Andreškola. Uilla federo tovero verdan, kai so bareder so cirdelo manuš na ograj ujalas kaštenge, hojte avel sohate toveliak. Te je vende Androji ujalas te cirdelo kašta, likere laskavka peskera familia. Ale edaj, joj pirelas Andreškola rado. No ale ulila Andro berš, jek ezeros enja šel te tranda jek, unapirelas bud. Bo avila odujto mariben u romane čave palis našti pirenas Andreškola. Hazlača trin triedi, ale savo rođanelas, so kampulas te avel prouradi te vybavinel. Pre Slovensko varekana sikavela z romane čaven, odahas avka vybavinja. Hojo sikljardo, šaj avelas te sikavele čaven andal romano gav, ke amende kere. Oda sa z muraris, u amenge todjale cehlen dar oker. Haske amende aj si cikni trieda, ue dajle sikljar deskeri, aver vast. A da dives bipes penelas e asistentka. No usar vareka na našti avelas bona svalija. Či sar perelas barojiv, ta joj sikavelas lečaven važleske. Usavi sa stýri daj, pučel pale paťa. Andro Amaro gavle vičine a zbarikani Margita. Važo dáhoj sa spromuj pár neder, sarvare sa veroma, uhazla kále bare bala, udičola z avrisare profesorka. Savore trin peňa e haňa e olga te Margita, penžane nás, šukare ste uravel, urena zo spodničky o šukar blúzky, savorom ište z binglimen, prekada lengeri dajmiri baba, peske dodik helas. U babo, soske čačes aviljante bešel palo Slovensko pro Čechy, pučkerel oropčus. Palo dujto mari benhas pre Slovensko bari bida. Sar avile Andro Amaro gavo manuša, andalo fabriki palo Čechy, hojtežan o romate kerel buti odoj, mira da kero dat, te daj pende, hojžana tiš. Denas len buti o kera u avke obhuro papuste e baba gele. Palvare sa vo časos avila obačis, hojte, avas te bešel palakeri daj familia keostrava, hoj pročechi in mištes. No ta geljam, perše beša as kebaba te kopapus porubate prosidliskos. Leperav hoj akurat dobarile ojarabini. O kera pen mange dičonas avri igen bare u všadzik has budný pos neravas man len dar. Ta čačes Andro Romano gavoro prosto Andro igen baro foros te poschodovo ker has premiro šero dilini pen. Umek nađana vas teva kerel gađikanes. Oda has predala mende vibacht. Čana vas ča Romanes teva kerel. Penavlenge ujon premandine ojaka. Ta sartu dova kerehas. No vastenca, pindrenca, sar penen ogađe, no ta šunen, sarodahas.